już kulej hey! Trzymasz kulej hey! Trzymasz kulej hey! Trzymasz kulej hey! Trzymasz kulej hey!